0: Wiadomości.
1: 5 października na trzecim w tym roku kalendarzowym plenarnym posiedzeniu w Budapeszcie zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Radni wysłuchali sprawozdania przewodniczącej OSP z działalności od czerwca do października bieżącego roku. Przyjęto poprawki do budżetu samorządu i podległych mu instytucji za rok 2026, a także do zasad działania tego samorządu. Radni wysłuchali informacji dyrektora KFT Kate Tylde 2022 poświęconej działalności spółki, a także stanowiska Komisji Nadzorczej owej spółki dotyczącego oszczędnościowego finansowania w 2027 roku prasy polonijnej, to znaczy kwartalnika Głos Polonii, który w przyszłym roku być może obchodził będzie swoje 40-lecie, jak doczeka, i dwumiesięcznika Polonia Węgierska. Ponadto przyjęto roczny rozkład zajęć Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej i Przedszkola. Dyrektor Urzędu OSP złożyła informację dotyczącą prac modernizacyjnych na posesji OSP. Zebranie było prawomocne. Można się spodziewać, że kolejna sesja samorządu odbędzie się w pierwszej połowie grudnia bieżącego roku. A oto pozostałe informacje. Sztafeta Niepodległości 2026. Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech zaprasza do udziału w tegorocznej Sztafecie Niepodległości, zorganizowanej na terenie całego kraju, i w ten sposób Polonia uczci największe polskie święto narodowe 11 listopada, Święto Niepodległości. Termin przeprowadzenia, czyli biegania sztafety, od 11 do 15 listopada. W dniach od 28 do 29 listopada Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema na Węgrzech w ramach projektu Jaskółka – Znak Pamięci i Nadziei przeprowadzi w sobotę przed południem zajęcia dla przedszkolaków oraz po południu dla dorosłych kurs malowania na jedwabiu. W niedzielę przed południem odbędą się warsztaty teatralne, a po nich przedstawienie w wykonaniu uczestników. Po południu koncert oraz zabawa andrzejkowa. Miejsce siedziba stowarzyszenia, 5 dzielnica, ulica Nador 34. Od 9 do 12 października w Budapeszcie. Od 9 do 12 października w Budapeszcie, między innymi w Domu Polskim, polskich szkołach, odbywają się kolejne lekcje historii przygotowane przez krakowski oddział IPN-u, a tym razem poświęcone wydarzeniom 1956 roku. Spotkanie robocze w OSP, mające charakter forum polonijnego, dotyczącego m.in. programów realizowanych w roku 2026, jak i planów na rok przyszły. Data 17 października, godzina 11, miejsce Budapeszt, 10 dzielnica, ulica Alomasz 10. 22 października o godzinie 11 na kwaterze 301 cmentarza Rákos Keresztúr przy Kopijniku Polsko-Węgierskiej Solidarności 1956 roku Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem świętego Wojciecha przy współudziale Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej i Przedszkola oraz Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum organizują uroczystość upamiętniającą rewolucję 1956 roku. Kontynuacją tego wydarzenia będzie otwarcie wystawy o godzinie 12.30 w Domu Polskim w Budapeszcie. Koncert fortepianowy z okazji Święta Niepodległości Polski, data 7 listopada, godzina 17. Miejsce Szkoła Muzyczna imienia Ferenca Forkosza w Egerze. Do boiska Antyer 13. Organizator Samorząd Polski w Egerze. Ogólnokrajowy Samorząd Polski organizuje Dzień Sportu, Festyn Rodzinny. Data 28 listopada, miejsce 10 dzielnica Budapeszt i Has Utca 24. Zgłoszenia można kierować do Biura Samorządu Ogólnokrajowego. Tyle bieżących informacji.
0: Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby. Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie. Trudno inaczej, mówił: zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język. To dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła. Jego wybór na stolicę Piotrową 16 października 1978 roku, a następnie pierwsza pielgrzymka do ojczyzny z czerwca 1979 roku stanowiły przełom w dziejach narodu zmierzającego ze stanu niewoli ku wolności. Papież wyzwolił w nas energię prowadzącą do powstania w sierpniu 1980 roku wielkiego ruchu Solidarność. A kolejne pielgrzymki z 1983 i 1987 roku stanowiły kamienie milowe prowadzące ku odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wbrew rządzącym wówczas komunistom. Jako papież Słowianin od początku swego pontyfikatu Jan Paweł II dopominał się o prawo narodów ujarzmionych przez Związek Sowiecki do wolności. Głosząc to, stał się jednym z głównych architektów przełomu 1989 roku, kiedy to po upadku żelaznej kurtyny zaczęły powstawać niepodległe państwa w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Po 1989 roku święty Jan Paweł II kontynuował wielką ewangelizację wolnych ludzi. Uczył Polaków i społeczność z całego świata, by nie zaprzepaścili wolności, a oparli swe życie na wartościach podtrzymujących rodzinę oraz prawa człowieka, w tym prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jako intelektualista, filozof i poeta, ale także aktor, miał doskonały kontakt z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, które darzyło go wyjątkową miłością. Ustanowił Światowe Dni Młodzieży. Młodzi obywatele świata towarzyszyli mu także w ostatnich chwilach ziemskiego życia. Szukałem was. A teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję, mówił na łożu śmierci. Święty Jan Paweł II odszedł do domu Ojca, ale jak wierzymy, wstawia się codziennie za nami i błogosławi z nieba, przypominając nam swoje przesłanie. Nie lękajcie się. Powróćmy do tamtych lat.
2: W każdym razie tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Mówi się, że wszędzie dobrze, najlepiej w domu. Wiele lat minęło od czasu, gdy wyszedłem z Wadowic. Zawsze jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu oczekiwany jak w rodzinnym domu. Tam była cukiernia.
3: Po maturze chodziliśmy na kremówki.
2: Żeśmy to wszystko wytrzymali.
3: Te kremówki po maturze.
2: Tak więc Bóg zapłać wszystkim za wszelkie dobro. Wszystkiego się nie da wymienić, spamiętać. I tak dość dużo pamiętam. Bo się porządnie uczyłem w szkole. Jeszcze się uczyłem łaciny, jeszcze się uczyłem greki. Wy wiecie, co to jest? Coś wspaniałego. Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, graliśmy Antygonę. Sofokles. Antygona, Halina, Ismena, Kazia, mój Boże. A ja grałem Hajmona. O ukochana siostro Majsmeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych żadnej na świecie los nam nie oszczędza? Pamiętam do dziś. Macie teatr amatorski w Sokole. Tamte to świetne. Wracając do Watykanu, nie opuszczam mego rodzinnego kraju. Zabieram w pamięci widoki ojczystej ziemi od Bałtyku do gór, a w sercu zachowuję to wszystko, czego dane mi było doświadczyć pośród moich rodaków. Raz jeszcze pragnę zapewnić w moich myślach i modlitwach, Polska i Polacy zajmują miejsce szczególne. Was, umiłowani bracia i siostry, proszę, abyście w dalszym ciągu wspierali mnie w moim piotrowym posługiwaniu, jak długo opatrzność Boża pozwoli mi je pełnić. Jasnogórskiej Królowej Polski oddaję w opiekę wszystkich i każdego z was. Jej matczynej miłości powierzam waszą codzienność, wasze pragnienia i działania. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Niech Bóg błogosławi Polskę, moją ojczyznę i wszystkich rodaków. Proszę też, nie zapominajcie o mnie w waszych modlitwach. I ja też dziękuję. I wszystkim mówię szczęść Boże.

0: Wróćmy do 1979 roku, kiedy to Jan Paweł II dokonał aktu zawierzenia jasnogórskiej pani.
1: Wielka Boga człowieka matko, Najświętsza Dziewico i Pani Jasnogórska, tymi słowami wielekroć razy biskupi polscy na Jasnej Górze przemawiali do Ciebie, przynosząc w sercach doświadczenia i troski, radości i bóle, a nade wszystko wiarę, nadzieję i miłość swoich rodaków. Niech mi wolno będzie dzisiaj od tych samych słów rozpocząć nowy, jasnogórski akt oddania, który rodzi się z tej samej wiary, nadziei i miłości, z tradycji ojczystej, w której przez tyle lat uczestniczyłem, a równocześnie z nowych zadań, które za Twoją sprawą, o Maryjo, zostały powierzone mnie, niegodnemu człowiekowi, a równocześnie Twemu przybranemu synowi. Zawsze tak wiele mówiły mi te słowa, które Twój jedyny rodzony Syn, Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, wypowiedział z wysokości krzyża do Jana, apostola i ewangelisty: oto matka Twoja. Zawsze w tych słowach znajdowałem miejsce każdego człowieka i moje własne miejsce. Dzisiaj obecny tu, za przedziwnym zrządzeniem Bożej opatrzności, pragnę na tej jasnej górze mojej ziemskiej ojczyzny, Polski, przede wszystkim potwierdzić to wielorakie i wielokrotne oddanie i zawierzenie, które było wyrażone przez prymasa i episkopat Polski w różnych momentach. Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę jako pierwszy papież pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei, które tu tak wielkodusznie zostało nagromadzone przez moich braci w biskupstwie i rodaków. I dlatego zawierzam Ci, o Matko Kościoła, wszystkie sprawy tego Kościoła, całą jego misję i całą jego służbę. Czynię to na miejscu wielkiego zawierzenia, skąd widać nie tylko Polskę, ale także Kościół cały. Ja, Jan Paweł II, jego pierwszy sługa, oddaję tutaj Tobie, Matce, i zawierzę z bezgraniczną ufnością.

Syćka wspominali wielkiego kardynała. A Jan Paweł II o nos nie zaboczył i w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski przybył do Nowego Torgu. 8 czerwca 1979 roku na nowotarskim lotnisku milion ludzi gór z Polski i z zagranicy witało papieża Poloka. To była radość. Witalimy Ojca Świętego w sanktuarium fatimskim na Krzeptówkach, które górole wznieśli za ocalenie papieża i pod wielką krokwią Jan Paweł II powiedział między innymi: ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku. I ten krzyż mówi całej Polsce: sursum corda, w górę serca. Trzeba, ażeby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: sursum corda, w górę serca. Amen.

wracający do domu, górale uchwalowali, do Warszawy Ojciec Święty przyjechał, bo musiał. Do Krakowa przyjechał, bo musiał. A do nas przyjechał, bo chciał. We Warszawie powiedział wtedy ważne słowa. Niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I przysłał czas Solidarności. Jan Paweł II, nowięksy z Poloków, biskup Rzymu, górol, umiłowany łociec, święty, kim był dla nas, zrozumieliśmy to, kiego zabrakło. Ostawił nam wielkie zadanie wypełniania codzień nowoźniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego. Wiemy, że wspiera nas z wysokości, a pewnie i słyszy. Zaśpiewajmy mu razem barkę.

0: Nescensny dar wolności. Czekaliśmy tej ślebody, a jak przysła, pokazały się nowe kłopoty, nasa niedojrzałość. My, Polacy, my, górole, tak bardzo kochamy papieża, ale go nie słuchamy.
1: Orłem być to jest wyzwanie,

0: W audycji wykorzystano zarejestrowane przez Polskie Radio oryginalne nagrania z pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, a także nuty wielkiego pasterza, wyśpiewane i wypowiedziane przez Trybunie Tutki. Audycja powstała w 2026 roku. W imieniu Tunde Trojan, Eryki Gejmesz i kierownika produkcji Helgi Zilai, realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa, Bożena Bogdańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia!
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia pozsegyana.